0: Chciałbyś taki portrecik?
1: Ile pan bierze za taki?
0: 2000.
1: A ile pan to maluje?
0: O co ci chodzi, przyjacielu?
1: Tu się nie płaci za czas. Tu się płaci za talent.
0: Masz do czegoś talent?
1: Nie.
0: A może mnie zrobić buty?
1: A drzewko wyhodować? Drzewko?
0: Chciałbyś taki portrecik?
1: Drzewko tam. Ile pan bierze za taki?
0: 2000. To nie zginiesz, bracie.
1: A ile pan to maluje?
0: O co ci chodzi, przyjacielu?
1: Tu się nie płaci za czas.
0: Tu płaci za talent. Masz do czegoś talent?
1: Nie.
0: A może mnie zrobić buty? A drzewko wyhodować?
1: Drzewko? Drzewko tam.
0: To nie zginiesz, bracie.